0: Bidan in front out utan att prisera inte roj.
1: And proud, your Red Hot Radio, Y101.
2: Oh, grab it, how we, baby girl, listen.